0: Zvonko, kaj veš, da ženske raje izberejo dober spanec kot orgazem?
1: Glej, naj spi, samo na boku, pa imamo vsi nekaj tega.

0: Zvonko i Mirko.
1: Zvonko, kaj veš, da ženske raje izberejo dober spanec kot orgazem?
2: Gle, naj spi, samo na boku, pa imamo vsi nekaj tega.